0: Še več glasbe. Še več glasbe. Tudi poleti. Tudi poleti. Poleti. Mi smo Salomon.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.